gitarę Tarinę. A pracu hašac, kianki soredu, inč kanem kisve, zezet, tarinec. Ništ bat melem zez,